0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
3: Dom bliźniak na przedmieściach Monachium. Zimowy wieczór w lutym 2018 roku. Senior spokojnie zasypia w swoim łóżku. Obok siedzi polski opiekun.
1: Tej nocy ręka, która miała poprawić mu poduszkę, sięga po strzykawkę. Senior nie zdążył zawołać o pomoc. Zginął z ręki człowieka, któremu zaufał.
3: To nie fikcja. To prawdziwa historia Grzegorza W., polskiego opiekuna w Niemczech.
0: Niemcy, Polska. Historie kryminalne.
1: Witajcie w drugim sezonie True Crime Niemcy, Polska. Historie kryminalne. Podcaście Kosmo po polsku. Nazywam się Monika Sędzierska.
3: A ja Adam Gusowski. I muszę przyznać, że choć opowiadamy o wielu dramatycznych historiach, ta wstrząsnęła nam szczególnie mocno. To historia Polaka, seryjnego mordercy działającego na terenie całych Niemiec. Jego seria zbrodni trwała prawie rok, od kwietnia 2017 roku.
1: A ofiarami byli jego pacjenci, którymi miał się opiekować. Metodą podawanie insuliny w celu ich obrabowania. To jest ten rodzaj zbrodni, który po prostu nie mieści się w głowie. Bo przecież praca opiekuna to misja, to empatia, zaufanie, a nie narzędzie do popełniania przestępstw. To jawne zaprzeczenie wszystkiego, czym ten zawód powinien tak naprawdę być.
3: Tak, i to jest podwójnie wstrząsające, gdy uświadomimy sobie kontekst. Szacuje się, że ponad 200 tysięcy polskich opiekunek i oczywiście opiekunów do osób starszych pracuje w Niemczech. Z zaangażowaniem, oddaniem w codziennej pracy są dla swoich podopiecznych nie tylko wsparciem fizycznym, no ale również emocjonalnym. No i to zaufanie, ten intymny kontakt Grzegorz W. cynicznie wykorzystał i to jest ta perfidia.
1: Ta sprawa jest o tyle przerażająca, że rozegrała się w niezwykle intymnym i wrażliwym środowisku. W prywatnych, rodzinnych domach, w którym mieszkali seniorzy potrzebujący opieki, wsparcia i troski.
3: Przejdźmy więc do tego, jak działał Grzegorz W. Jego modus operandi był niezwykle sprytny, no i niestety skuteczny. Wstrzykiwał swoim podopiecznym olbrzymie dawki insuliny.
1: Osobom, które dodajmy nie chorowały na cukrzycę, czyli powodował u nich coś, co medycyna nazywa ciężką hipoglikemią, niedocukrzeniem. To drastyczny, gwałtowny spadek cukru we krwi. Prowadzi do utraty przytomności, no i w końcu do śmierci. I z zewnątrz mogło to wyglądać na naturalny zgon.
3: Kiedy podopieczni tracili przytomność, wtedy Grzegorz W. miał wolną rękę i okradał ich z gotówki, z kart bankomatowych, z biżuterii, po prostu z kosztowności.
1: Zabierał wszystko, nawet żelazko, środki czystości, perfumy, wino, właściwie wszystko, co mogło mu się przydać. A nawet Federalny Krzyż Zasługi niemieckiego seniora. No po co? Tego naprawdę nie wiem. Ale najbardziej jednak zależało mu na pieniądzach.
3: Tak, bogatym Niemcom trzeba kraść ich euro. No taką wypowiedź odnotowano w aktach sprawy. Czyli co, cel uświęca środki, nawet jeśli tym środkiem jest czyjeś życie.
1: Ofiary polskiego opiekuna to seniorzy z różnych miejscowości w całych Niemczech. Najlepiej udokumentowane przypadki dotyczą 87-latka z Ottobrunn i 84-latka z powiatu Kitzingen w Bawarii. Ale śledczy badali także zgony w Hanowerze, w Tuttlingen, w Forchheim oraz przypadki z innych regionów Niemiec, gdzie Grzegorz W. mógł być sprawcą śmierci lub usiłowania zabójstwa.
3: Niemiecka prokuratura ustaliła, że Grzegorz W. działał w Niemczech od maja 2015 roku. Przez 3 lata pobytu w Niemczech zmienił 69 razy miejsce pracy. Początkowo przyjeżdżał tylko na kilka dni, okradał pacjentów i opuszczał miejsce zatrudnienia pod wymyślonym pretekstem. No, raz to była choroba ojca, innym razem tłumaczył nagły wyjazd śmiercią matki albo jakimiś innymi zupełnie wymyślonymi powodami osobistymi.
1: No tak, ale skoro tak często to zmieniał miejsca pracy, to właściwie dlaczego nikt nie połączył tych wszystkich kropek? Bo to jest prawie 70 gospodarstw domowych, w których był zatrudniony Grzegorz W. No musiały być jakieś sygnały, chociażby ze strony Agencji Pośrednictwa Pracy. To wydaje mi się wręcz niemożliwe, żeby nikt nie zauważył jego sposobu działania.
3: No tak, z tym, że Grzegorz W. dobrze zacierał ślady, był zameldowany w ponad 40 polskich agencjach pośredniczących w zatrudnieniu opiekunów, no i wykorzystywał lukę w systemie, brak, powiedzmy, takiej centralizowanej bazy danych, która pozwoliłaby na weryfikację jego historii zatrudnienia.
1: To rzeczywiście może wprowadzać chaos, skoro w Niemczech działa około 1000 takich agencji, no ale to jest poważna luka, która pozwalała działać seryjnemu mordercy. Jego częste zmiany pracy nikomu nie podpadały, ale tylko do czasu.
3: Co wiemy o Grzegorzu W.? No, z zawodu był ślusarzem, miał 36 lat w chwili zatrzymania, pochodził z Jeleniej Góry. Jego ojciec był stolarzem, matka pracowała w fabryce. Grzegorz W. był jedynakiem, jak wiemy, z akt raczej trudnym dzieckiem, wychowującym się w skromnych warunkach. Rodzice nie radzili sobie z jego wychowaniem.
1: Co ciekawe, Grzegorz W. nie miał żadnych profesjonalnych kwalifikacji pielęgniarskich. Zakończył jedynie przyspieszony 6-tygodniowy kurs na pomocnika opiekuna. To była taka pomoc niemedyczna dla seniorów, czyli wykonywanie drobnych prac domowych, spacer z seniorem, zakupy, doglądanie w nocy, czy podopieczny spokojnie śpi, czy czegoś nie potrzebuje.
3: Polak już wcześniej wszedł w konflikt z prawem, drobne kradzieże, pierwsze oszustwa. Grzegorz W. ląduje w poprawczaku, jednym, potem w drugim. Na tym się nie kończy, trafia również do więzienia. Po wyjściu z więzienia cały czas mieszka u rodziców i wtedy rodzi się nowy pomysł, przerażający plan. No i postanawia wyjechać do pracy do Niemiec.
1: Ten plan jest o tyle przerażający, że wykorzystuje coś, co właściwie dla niego było ratunkiem, a dla innych okazało się narzędziem śmierci. Grzegorz W. zmagał się z nadwagą. Przy wzroście 162 cm ważył aż 150 kg i do tego chorował na cukrzycę. I co właśnie ta choroba dała mu legalny i łatwy dostęp do insuliny. Jak policja odkryła perfidny plan Grzegorza W.? Jest luty 2018 roku, Polak był wtedy od 2 dni w Otto Brunn, kiedy zmarł jego podopieczny, 87-letni Franz W. Senior żył samotnie, jego jedyną rodziną byli brat i bratowa. Wezwany przez nich lekarz pogotowia stwierdza zgon pacjenta, ale ze względu na wiek ofiary jego śmierć nie wydaje się początkowo dziwna. Ale...
3: No właśnie, to ale. Lekarz zauważył dziwne, takie okrągłe sińce w jamie ustnej i za uszami. Chwilę później zadzwonił na policję i poinformował o nietypowych okolicznościach śmierci Franza W. No to był ten kluczowy moment.
1: Ciało Franza W. nie trafiło do zakładu pogrzebowego, ale do kostnicy policyjnej. Tam w trakcie dokładnych oględzin siniaki w jamie ustnej okazały się rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Poza tym na ciele znaleziono miejsca po ewentualnych zastrzykach na ramieniu i w okolicy klatki piersiowej.
3: Tymczasem w karcie pacjenta nie było żadnych zapisków o podawaniu leków w zastrzyku i to był jasny sygnał, że coś jest nie tak i w sumie dowód wskazujący na interwencję z zewnątrz.
1: I wtedy ekspert medycyny sądowej zlecił natychmiastową obdukcję. Natychmiastową, bo padło podejrzenie, że ukłucia spowodowane są penem insulinowym. A insulina rozkłada się w ciele dość szybko, również po śmierci. No i czas odgrywał tu kluczową rolę w zabezpieczeniu dowodów.
3: Policja zaczęła łączyć fakty. No, zatrzymano Grzegorza W., a przy nim znaleziono insulinę, strzykawki i co najbardziej obciążające, karty kredytowe i gotówkę należące do ofiary. No i wtedy cały ten biznesplan, o którym mówiliśmy, nagle legł w gruzach.
1: To uruchomiło całe szeroko zakrojone śledztwo, które zaczęło łączyć go z innymi wcześniej niewyjaśnionymi zgonami podopiecznych w całych Niemczech. Policja włączyła do śledztwa nawet list gończy.
4: Die Abendschau. Pfleger unter Mordverdacht. Die Polizei ist heute mit diesem Aufruf an die Öffentlichkeit gegangen.
5: Im Landkreis München soll er einen Mann mit einer Insulinspritze getötet und beraubt haben.
6: Wie viele Menschen der 36-Jährige betreut hat und wo er überall gearbeitet hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht bundesweit nach Zeugen.
3: Zdjęcie Grzegorza W. pojawia się w niemieckich wiadomościach i wtedy zgłaszają się kolejne rodziny ofiar. To fala, która ujawnia całą prawdę, zmieniając naturalne zgony w potencjalne morderstwa.
1: Proces toczył się przed Sądem Krajowym w Monachium. Grzegorz W. przez większość procesu milczał, zachowywał postawę obojętności. Dopiero na koniec przeprosił, powiedział takie słowa: to, co uczyniłem, było bardzo brutalne i pozostaje brutalne. Ale czy to był akt prawdziwej skruchy, czy może raczej cyniczna próba zagrania na emocjach?
3: No tak, no trudno powiedzieć, ale biegli psychiatrzy opisali go jako osobę emocjonalnie zimną, pozbawioną empatii i współczucia. I tutaj pytanie, czy ktoś taki jest w ogóle zdolny do prawdziwej skruchy? Ja mam moje wątpliwości. No i w tym przypadku sąd też je miał.
1: W 2020 roku Grzegorz W. został skazany za zabójstwo 3 osób poprzez podanie im śmiertelnych dawek insuliny. Oprócz 3 zabójstw sąd uznał go także winnym kilku prób zabójstwa oraz licznych kradzieży na szkodę ofiar.
3: Grzegorz W. został skazany na dożywocie, ale to nie wszystko. Sąd orzekł o szczególnym ciężarze winy, czyli po niemiecku besondere Schwere der Schuld. To jest dość unikalne w niemieckim systemie prawnym.
1: To oznacza, że Grzegorz W. praktycznie nie ma szans na warunkowe zwolnienie z więzienia po standardowych 15 latach, ponieważ jest to najwyższy możliwy wymiar kary w Niemczech, który podkreśla skalę i brutalność jego zbrodni.
3: Polski opiekun najprawdopodobniej spędzi resztę życia za kratami. Sąd uznał, że oskarżony był w pełni poczytalny w czasie popełnienia przestępstw i dlatego odbywa karę w zakładzie karnym, a nie w placówce psychiatrycznej. Ile podobnych przypadków mogło nigdy nie wyjść na jaw, ile naturalnych zgonów mogło tak naprawdę być morderstwami.
1: Ile razy rodziny mogły żałować, że nie dostrzegły sygnałów, które w tamtym momencie wydawały się błahe, bo przecież były drobne sygnały, prawda?
3: No tak, były. Na przykład jedna z ofiar tuż przed śmiercią miała nazwać go diabłem, albo świadkowie, którzy opisywali Grzegorza W. jako naburmuszonego i takiego władczego, no albo że odmawiał wstawania w nocy, ale no przecież to były sygnały, które mogły zostać zbagatelizowane, tłumaczone na przykład zmęczeniem opiekuna, czy trudnym charakterem tej osoby.
1: Ja jednak myślę, że ta sprawa powinna być takim dzwonkiem alarmowym dla całego systemu opieki nad seniorami. Potrzebne są bardziej rygorystyczne kontrole, testy psychologiczne dla opiekunów, główny rejestr firm, osób, które są zatrudnione w systemie opieki, no bo inaczej takie ciemne sekrety będą wychodzić, będą się powtarzać.
3: Tak, jasne. A co wy o tym myślicie? Jakie są wasze refleksje na temat tej sprawy? Zostawcie nam komentarz.
1: To był kolejny odcinek naszego podcastu Niemcy, Polska, historie kryminalne. Jeśli lubicie true crime'y, subskrybujcie nasz podcast, zostawiajcie opinie i dzielcie się tym odcinkiem ze znajomymi.
3: I posłuchajcie innych odcinków, w których my mówimy m.in. o kradzieży stulecia w Urzędzie Celnym w Emeryś. Naprawdę straszna historia. Jeszcze straszniejsza to o kanibalu z Ziębic, a może bardziej przystępna o złodziejach luksusowych samochodów.
1: I Polakach, którzy zabili emeryta w Münsterlandzie. Do usłyszenia mówią Monika Sędzierska
3: i Adam Gusowski.
0: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie. Kosmo po polsku.
1: Podcasty dla Polaków w Niemczech.
0: Trzymamy rękę na pulsie polskiego życia w Niemczech, ale mówimy również o innych sprawach, które Polaków w Niemczech dotyczą i interesują.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku.
0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
1: To rozmowy z naszymi gośćmi. Zapraszamy tych, których znacie i tych, których warto poznać.
0: Informujemy, komentujemy, oceniamy.
1: Radzimy i odradzamy.
0: Kiedy trzeba, jesteśmy poważni. A kiedy można, wprost przeciwnie.
1: To my.
2: Tomasz Kycia.
1: Monika Sędzierska.
0: Maciej Wiśniewski.
3: Adam Gusowski.
0: Kosmo po polsku.
1: Obojętnie gdzie jesteś, tu jesteś u siebie. Spokojna noc wszystkich świętych 2020 roku. Pusty budynek urzędu celnego w małym niemieckim miasteczku przy granicy z Holandią, Emeryś nad Renem.
3: W piwnicy trzech mężczyzn wierci dziurę w ścianie, by dostać się do skarbca. Nad ranem wynoszą worki z pieniędzmi, pakują do busa i odjeżdżają w kierunku Holandii. Nikomu to nie podpada.
0: Niemcy, Polska. Historie kryminalne.
1: Witajcie w drugim sezonie podcastu Niemcy, Polska. Historie kryminalne. Nazywam się Monika Sędzierska.
3: A ja Adam Gusowski i dziś zakopiemy się prawie dosłownie w sprawę kradzieży, która brzmi jak scenariusz z Hollywood.
1: Ale to działo się naprawdę, a nagłówki gazet w Niemczech krzyczały: złodzieje ukradli 6,5 miliona euro z niemieckiego urzędu celnego.
3: A w Polsce dodawały: za kradzieżą stulecia w Niemczech stali Polacy ze Zgorzelca.
1: Jak można ukraść 6,5 miliona euro i zniknąć bez śladu?
3: Skąd Polacy mieli informacje o urzędzie celnym w Emeryś?
1: Jak to możliwe, że prawie 5 lat później główni oskarżeni wciąż są na wolności?
3: A skradzione miliony do dziś nie zostały odnalezione.
1: Spróbujemy to wyjaśnić w naszym podcaście.
3: Przenieśmy się do nocy z 31 października na 1 listopada 2020 roku. To nie jest przypadkowa data. W Nadrenii Północnej, Westfalii, to dzień wolny od pracy, dzień wszystkich świętych. Urząd celny był pusty.
1: W nocy, w weekendy i święta w urzędzie celno-skarbowym w Emeryś nie było ochrony fizycznej ani pracowników. System alarmowy w urzędzie był od kilku lat niesprawny. Monitoring nie działał prawidłowo, mimo iż przechowywano tam spore sumy gotówki.
3: W dniu włamania sejf był wypełniony jak nigdy. Znajdowało się tam prawie 6,5 miliona euro w gotówce, ale o tym akurat włamywacze nie wiedzieli. Spodziewali się mniejszej kwoty, więc to było pewnie miłą niespodzianką.
1: Ale poza tym wszystko szło zgodnie z planem, bo sprawcy napadu na urząd celny w Emeryś byli doskonale przygotowani do akcji. Wiedzieli, że pieniądze przechowywane są w skarbcu w piwnicy i mieli cały szkic budynku.
3: Wiedzieli też, że skarbiec w piwnicy był zabezpieczony masywnymi stalowymi drzwiami z wieloma ryglami, a ściany wykonane są z żelbetonu. Ale wiedzieli też, która ściana była najsłabsza i w której da się wywiercić dziurę.
1: Tak więc wyważyli drzwi w piwnicy od strony zaplecza i trzech mężczyzn weszło do środka urzędu celnego. Dwóch kolejnych pilnowało okolicy.
3: Przez całą noc przy użyciu wiertarki rdzeniowej i profesjonalnego sprzętu budowlanego przewiercali się przez ścianę do skarbca. To była tytaniczna praca. W środku czekały na nich worki z gotówką.
1: Pieniądze wynieśli przez drzwi piwniczne na tyłach budynku, zapakowali gotówkę do dwóch białych busów.
3: Ale to nie wszystko. Po akcji dokładnie wyczyścili miejsce przestępstwa środkami chemicznymi i chlorem, pozostawili też spreparowane ślady, włosy z zakładu fryzjerskiego, niedopałki z baru. Chcieli zmylić śledczych i utrudnić identyfikację na podstawie śladów biologicznych i na podstawie DNA.
1: I krótko potem odjechali na kemping po holenderskiej stronie granicy, by tam podzielić łup.
3: Na kempingu busy z pieniędzmi zostały załadowane na lawety. Dzięki temu mogły udawać zwykły transport samochodowy, co oczywiście zmniejszało ryzyko zatrzymania na granicy.
1: Później lawetami z busami na pokładzie przestępcy przewieźli pieniądze do Polski. Tam skradzione miliony euro dziwnie zniknęły, po prostu wyparowały. Ogromna fortuna w gotówce przepadła i w znacznej części nie została odnaleziona do dziś.
3: Wróćmy do zagadek, które towarzyszą tej sprawie. No, z pewnością to było coś więcej niż tylko zwykłe włamanie. To było prawdziwie inżynierskie przedsięwzięcie, pokaz precyzji i pomysłowości. Polacy użyli specjalistycznego sprzętu budowlanego, żeby przewiercić się przez ścianę do skarbca. Teraz wyobraź to sobie, przez całą noc wiercili w ścianie i moje pytanie jest, jak to możliwe, że nikt tego nie usłyszał?
1: Prawie niemożliwe, ale okazuje się, że świadkowie słyszeli odgłosy wiercenia tak około godziny 6 rano. Tymczasem nie wzbudziło to ich niepokoju, dlatego że w budynku trwały przygotowania do remontu, więc dźwięki wiertarki uznali za coś normalnego, związane z legalnymi pracami budowlanymi. Z kolei nad ranem jeden z mieszkańców sfotografował podejrzaną osobę, która kręciła się przy budynku urzędu, ale nie zawiadomił policji.
3: Kradzież została ostatecznie odkryta rankiem 1 listopada 2020 roku przez pracownika urzędu, który zauważył wywiercony otwór w ścianie skarbca i brak gotówki. Tego samego dnia niemiecka policja, Kriminalpolizei z Krefeld, przybyła na miejsce i oficjalnie wszczęła śledztwo.
1: Śledztwo prowadzone było we współpracy niemieckich i polskich służb, ponieważ szybko pojawiły się podejrzenia, że sprawcy mogą pochodzić z Polski.
3: Od początku komisja śledcza wskazywała na wiedzę poufną. Sprawcy działali z wielką precyzją, mieli oni dokładne plany budynku, wiedzieli, gdzie znajduje się skarbiec, znali rozmieszczenie zabezpieczeń, a także fakt, że nie działał monitoring i alarm.
1: Mózgiem całej tej operacji okazał się Dawid L., postać absolutnie kluczowa dla naszej historii. Niemiecka prasa opisywała go jako niemieckiego urzędnika Deutsche Beamta i formalnie nim był. Dawid L. posiada bowiem podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie. Pochodzi ze Zgorzelca, ale mieszkał w Kolonii. Był dwujęzyczny, dobrze wykształcony, znał procedury celne, miał znajomości po obu stronach granicy.
3: W chwili zatrzymania Dawid L. miał 24 lata, był pracownikiem niemieckiej służby celnej, pracował w centrali urzędu celnego w Bonn, a przez pewien czas był nawet zatrudniony w oddziale w Emmerich. Odpowiadał tam, uwaga, za remonty, opiniowanie i certyfikowanie zabezpieczeń w skarbcach celnych. Znał system od podszewki i wiedział, gdzie szukać jego słabości.
1: No i odnalazł ją w Emmerich. Zorientował się, że tamtejszy skarbiec, mimo że pękał w szwach od gotówki, był bardzo słabo zabezpieczony. Dawid L. wrócił więc do Polski, w rodzinne strony, do Zgorzelca i zaczął szukać odpowiedniej ekipy.
3: O swoich obserwacjach poinformował Karolinę S. ze Zgorzelca, która z kolei zorganizowała tych twardych wykonawców włamania. Większość pochodziła z Dolnego Śląska. Liderem gangu był Rafał C. Piotr H. natomiast był specjalistą od sprzętu budowlanego i osobiście obsługiwał wiertła. Był też obywatel Bośni i dwóch innych Polaków. No, w sumie grupa liczyła 7 osób.
1: Jak widać, to nie było chaotyczne przedsięwzięcie. Grupa przygotowywała się do akcji na kempingach w Holandii. Tam też przechowywała pojazdy i sprzęt budowlany. Pierwsza próba włamania nie doszła do skutku, ponieważ jeden z pracowników został dłużej w urzędzie. Włamanie udało się dopiero tej nocy, z 31 października na 1 listopada.
3: Wracamy do śledztwa. Przełom nastąpił dopiero po miesiącach żmudnej, drobiazgowej, transgranicznej pracy. Śledczy musieli połączyć setki małych, drobnych elementów, ale największą pomoc, choć nieświadomie, otrzymali od samych sprawców.
1: No tak, i tu dochodzimy do ludzkiego czynnika, bo o ile plan techniczny był niemal doskonały, o tyle plan podziału łupu okazał się totalną porażką. Grupa spotkała się na wspomnianym kempingu w Holandii i tam zaczął się, no, właściwy początek ich końca.
3: Tak, ale to jest naprawdę klasyka gatunku. Chciwość. Bo jak wynika z akt śledztwa, Dawid L., czyli ten mózg całej operacji, miał obiecane 1,5 miliona euro. Ostatecznie jednak dostał zaledwie 500 tysięcy. To była jakaś taka akcja, rzucone mu w czarnej torbie z bagażnika samochodu gdzieś tam na ulicy. No, myślę, że był wściekły.
1: Na pewno. Ten konflikt o pieniądze stał się później jednym z kluczy do rozpracowania grupy. Ale to nie był jedyny błąd. Jeden z członków szajki, najwyraźniej oszołomiony sukcesem, zrobił sobie, nie uwierzycie, zdjęcie na tle skradzionych banknotów i wysłał je córce swojej byłej narzeczonej.
3: Serio, to trudno o większy dowód głupoty i arogancji. To tak jakby zostawić policji swoją wizytówkę na miejscu zbrodni. No ale tak, te wewnętrzne tarcia i ta nonszalancja, powiedzmy, sprawiły, że pętla wokół nich zaczęła się zaciskać.
1: Mimo to większość 6,5 miliona euro zniknęła, a plotki w Polsce mówią, że pieniądze zostały ukryte w beczce i zakopane. Do dziś zresztą ich nie odnaleziono.
3: Lubię takie plotki.
1: Po tym półtorarocznym, skomplikowanym śledztwie

0: kaucję. Każdy po 500 tysięcy złotych, czyli około 112 tysięcy euro. Ukradli miliony, a teraz odpowiadając z wolnej stopy mogą swobodnie spacerować po ulicach.
1: I co najważniejsze, ten stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Poza kilkoma oskarżonymi, którzy krótko po zatrzymaniu pozostawali w areszcie, kluczowe postacie tej sprawy są na wolności.
0: Jeden z oskarżonych, Piotr C., we wrześniu 2023 roku po prostu zniknął. Wyjechał za granicę. Niektóre źródła podają, że przebywa na terenie Chorwacji. Ale teraz uwaga, oficjalnie nie jest poszukiwany listem gończym. Jego zaginięcie zgłosiła rodzina, czyli formalnie jest ofiarą, a nie ściganym. No to brzmi nieprawdopodobnie.
1: Ale jak twierdzi jego adwokatka, Piotr C., jest w potrzasku, no bo z jednej strony szuka go rodzina, jasne, ale z drugiej strony jeszcze jaśniejsze jest to, że ścigają go przestępcy, ci oszukani. No i mówi się, że to właśnie on był odpowiedzialny za niesprawiedliwy, powiedzmy, podział łupu i że przywłaszczył sobie tą jego lwią część. No i teraz oszukani wspólnicy chcą odzyskać swoje pieniądze, a jego życie to scenariusz na kolejny film, jak sądzę.
0: No i mamy lipiec 2025 roku, prawie 5 lat po skoku stulecia, więc podsumujmy fakty, bo są one zdumiewające.
1: Proces w Jeleniej Górze co prawda się toczy, ale końca nie widać i do dziś nie zapadł żaden prawomocny wyrok.
0: Sprawcy pozostają na wolności i odpowiadają z wolnej stopy po wpłaceniu kaucji.
1: Niemal całe 6,5 miliona euro nigdy nie zostało odnalezione.
0: A plotka o zakopaniu ich w beczce tylko podkreśla bezradność śledczych.
1: No i mamy też słabość systemu, no bo wciąż zagadką pozostaje, dlaczego urząd, w którym przechowywano miliony euro w gotówce, nie miał ani nowoczesnego systemu alarmowego, ani monitoringu. No i jest też trudne do zrozumienia to w kontekście instytucji państwowej o takim znaczeniu.
0: No i mamy tutaj niesamowity paradoks w samej grupie. Z jednej strony złodzieje profesjonaliści, z drugiej kompletni amatorzy, którzy kłócą się o kasę, no i robią selfie z milionami, po czym wysyłają je dziewczynie.
1: Więc na końcu, po prawie 5 latach, zostajemy z listą pytań, która jest dłuższa niż lista odpowiedzi.
0: Dziękujemy, że byliście dziś z nami. To był kolejny odcinek Niemcy, Polska, historie kryminalne. Jeśli lubicie historię z dreszczykiem, subskrybujcie nasz podcast, zostawcie opinię i dzielcie się tym odcinkiem z waszymi znajomymi.
1: A w kolejnych odcinkach naszego True Crime mówimy m.in. o morderstwie fryzjera z Mülheim, o kradzieżach luksusowych aut, o Polaku, który zabijał seniorów i na przykład o morderstwie z chciwości.
0: A do usłyszenia mówią Monika Sędzierska
1: i Adam Gusowski.
2: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.